So wanzwa song ya njiti. Aba varu kuimba wanonzi madzimai mba original song. Iyama AI. Kutindu kurelu tsirelega njiti iyama computer. Ndi uzo uti chaka kuimbira zviri nani chi. Ndi madzimai ima agaere kana kuti AI.